loko se uzotwa mamani a swivekisa xileswi basopa shaka elesha ku se udlaya munte a swilo swi tava swi wonekile kula ku lungisa mhaka emabulo